ciebie ukaz. Dawaj, suna! Widzisz, i z Moskwy bieżol, niech jeretik Gryśka Trepiew, znajesz li tieta.

0: Ivane, ciebie, gniaz Wasili Iwanycz Szujski, cię on wiło.
1: Szujski, sobie, postoj, skazisz do rady, widiet gniazja, i ściom skazimie z gniewa, i w obie siedy.
0: Wieczor, puci na chaot, priżol sta nosem, na szuszkę wam ty zlazdła i proczych, i na kazajna. Łodzi u tajnej abiecie na żałnych, ganiec z grata